0: kuja kumbaga yo abana bange bonna balina amabwa nera ne neba wange alina ebbwa kukuguru
1: muzee yo tataliba nembozo zona ziteka abasi nyo kunu nyina akatala abacaina bajazi ngurao.